Z praznikom. Drodzy słuchacze, w to poniedziałkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, rozpoczynamy codzienny program Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. A dziś z białostockiego studia wita się z Państwem Julia Ochrymiuk. Zapraszam serdecznie do słuchania. Aby pomodlić się przed supraską ikoną Matki Bożej, do monasteru Zwiastowania przy Najświętszej Bogorodzicy w Supraślu przybywają wierni z całego regionu. Dziś miały tam miejsce szczególne modlitewne uroczystości ku czci supraskiej ikony Matki Bożej. Ikona ta została podarowana supraskiemu monasterowi w XVI wieku. Przedstawia Bogorodzicę, która wskazuje na Chrystusa siedzącego na jej ręku. Dzieciątko prawą ręką błogosławi, a w lewej trzyma księgę. Ikonę umieszczono w ikonostasie i wkrótce zaczęła słynąć łaskami i uzdrowieniami. Obecnie w cerkwi pod wezwaniem świętego apostoła Jana Teologa w Supraślu znajduje się jej kopia z XIX wieku. To właśnie przed nią wierni modlą się i proszą o pomoc. Dziś przypada również rocznica wyświęcenia w latach 70. XX wieku nowego ołtarza w cerkwi apostoła Jana Teologa. Zgodnie z lokalną tradycją, ten dzień jest także świętem mieszkańców Supraśla. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w to poniedziałkowe popołudnie. Zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja. Wysłuchajmy już teraz pieśni do Bogorodzicy w wykonaniu mnichów supraskiego monasteru, a zaraz potem ramówka dzisiejszego programu.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zapoznać się z ramówką dzisiejszego poniedziałkowego programu. Za chwilę cerkiewne kalendarium, następnie dzisiejsze czytania z Pisma Świętego, a także komentarz do czytań ewangelicznych. Dzisiejsze kazanie wygłosi ojciec Jan Fiedorczuk. Będzie to kazanie wygłoszone podczas dzisiejszej świątecznej boskiej liturgii w monasterze w Supraślu. Następnie o Supraskiej Ikonie Matki Bożej opowiadać będzie Jego Ekscelencja biskup Supraski Andrzej. Punktualnie o godzinie 17:00 dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Następnie stałe elementy naszych audycji, czyli Żywoty Świętych, a także kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Około godziny 18:00 rozpoczniemy wspólną modlitwę podczas retransmisji dzisiejszej boskiej liturgii w dniu święta Supraskiej Ikony Matki Bożej. Zaraz po nabożeństwie o godzinie 20:00 ponownie wysłuchamy dzisiejszego wydania wiadomości, a w ostatniej godzinie tego poniedziałkowego programu najnowszy odcinek audycji profilaktycznej przygotowany przez Katarzynę Waśkowską. Zwieńczeniem tego poniedziałkowego programu będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dzisiejsza ramówka. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21:00.

Mamy dziś poniedziałek, 10 sierpnia według nowego stylu i 28 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Dziś przypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej w jej supraskiej ikonie, a także świętego Ignacego Jabłeczyńskiego, świętego Nikanora, świętego Prochora, świętego Tymona i świętego Parmenasa. Szczególne modlitewne uroczystości miały dziś miejsce w monasterzy w Supraślu, o czym więcej już za chwilę.

Do Supraskiego Monasteru w dzień święta Supraskiej Ikony Matki Bożej przybyły dziś rzesze wiernych pragnących wspólnie modlić się i wysławiać Matkę Bożą w jej supraskiej ikonie. Ikona ta zwana jest także Chodogetrią, ponieważ przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Tegoroczne święto ma wyjątkowy charakter. Przeżywamy bowiem 1400. rocznicę powstania akatystu ku czci Najświętszej Bogorodzicy, jednego z najpiękniejszych i najważniejszych hymnów chrześcijańskiej tradycji liturgicznej. Od 14 stuleci słowa akatystu rozbrzmiewają w świątyniach całego prawosławnego świata, wyrażając miłość, wdzięczność i ufność wiernych wobec tej, która stała się przewodniczką ku Chrystusowi.

0: Przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych audycji, czyli czytania z Pisma Świętego. Cerkiew zaleca naszej uwadze fragment drugiego listu świętego apostoła Pawła do Koryntian, rozdział drugi, wersety od 4 do 15, oraz z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 23, wersety od 13 do 22. Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań biblijnych.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, moja radość jest radością was wszystkich. Albowiem z wielkiego ucisku i utrapienia serca napisałem do was wśród wielu łez. Nie po to, aby was zasmucić, lecz abyście poznali wielką miłość, którą obficie mam do was. A jeśli ktoś mnie zasmucił, to nie mnie zasmucił, ale poniekąd, by nie powiedzieć za dużo, was wszystkich. Starcie takiemu kara wymierzona przez większość. Raczej wypada takiemu wybaczyć i go pocieszyć, aby nie pogrążył się w nadmiernym smutku. Dlatego proszę was, abyście okazali mu miłość. Po to przecież napisałem, aby was wypróbować, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Bo cokolwiek komu wybaczacie, ja też. Ponieważ ja wybaczyłem, cokolwiek było wam do wybaczenia. Ze względu na was przed obliczem Jezusa Chrystusa, żebyśmy przez szatana nie zostali zwiedzeni, bo jego zamysły nie są nam nieznane. A kiedy przybyłem do Troady dla Ewangelii Chrystusowej i drzwi zostały mi otwarte w Panu, duch mój nie doznał ulgi, bo nie znalazłem Tytusa, brata mego. Ale pożegnawszy się z nimi, wyruszyłem do Macedonii. A dzięki Bogu, który zawsze pozwala nam triumfować w Chrystusie Jezusie i woń Jego poznania objawiać przez nas na każdym miejscu, bo jesteśmy miłą wonnością Chrystusa dla Boga.

Rzecze Pan do Żydów, którzy przyszli do Niego. Biada wam, znawcy ksiąg i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi. Sami bowiem nie wchodzicie, ani też wchodzącym nie pozwalacie wejść. Biada wam, znawcy ksiąg i faryzeusze obłudnicy, bo objadacie domy wdów i na pozór długo się modlicie. Dlatego surowszy wyrok otrzymacie. Biada wam, znawcy ksiąg i faryzeusze obłudnicy, bo przemierzacie morze i ląd, aby zdobyć jednego prozelitę. A kiedy się nim stanie, czynicie go synem Gehenny, dwakroć gorszym od was. Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie, kto by przysiągł na świątynię, nic to nie znaczy. Kto by zaś przysiągł na złoto świątyni, jest związany przysięgą. Głupi i ślepi. Co bowiem jest ważniejsze? Złoto czy świątynia, która złoto uświęca? A także, kto by przysiągł na ołtarz, nic to nie znaczy. Kto by zaś przysiągł na dar na nim, jest związany przysięgą. Głupi i ślepi. Co bowiem ważniejsze? Dar czy ołtarz, który dar uświęca? Ten bowiem, kto przysiągł na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim. Kto przysiągł na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka. I kto przysiągł na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada.

Już teraz przyszła pora na duchowe pouczenie. Wysłuchajmy kazania wygłoszonego podczas dzisiejszej głównej boskiej liturgii w Supraskim Monasterze. Homilię wygłosi ojciec Jan Fiedorczuk, proboszcz parafii katedralnej św. Mikołaja w Białymstoku.

imię Ojca, Syna i Świętego Ducha. Ekscelencje, czcigodni duchowni, drodzy goście, umiłowani w Chrystusie bracia i siostry. Już od ponad 500 lat na tym miejscu gromadzą się wierni, aby pokłonić się Matce Bożej, czczonej w jej supraskiej ikonie. W 1503 roku do nowo powstałego monasteru w Supraśu ofiarował ikonę metropolita smoleński Józef Sołtan. Ofiarowana ikona jest kopią Matki Bożej Hodegetrii, przewodniczki smoleńskiej. Przedstawia ona Matkę Bożą z dzieciątkiem na lewej ręce, prawą dłonią Maria wskazuje na Jezusa, ponad głową Matki Bożej i Jezusa przedstawiony jest wizerunek Boga Ojca w obłokach z chórami anielskimi po obu stronach. Kult cudownych ikon Matki Bożej z Bizancjum przeniknął na tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego, ziem wchodzących obecnie w skład Polski, Białorusi, Litwy, a jego początki sięgają czasów apostolskich. Przykładowo w połowie XIX wieku na tym terenie było ponad 50 cudotwórczych ikon Matki Bożej, a wśród nich supraska ikona Hodegetrii. Ikona ta słynęła cudami i była oparciem nie tylko dla tu noszących wysiłek ascetyczny mnichów, ale była oparciem dla mieszkańców Białostoczyzny, Sokulszczyzny, Bielszczyzny czy Grodzieńszczyzny. Za przykładem naszych przodków i my przybyliśmy na to święte miejsce, kto pieszo, kto autem, a kto nawet kajakiem, aby być z Matką Bożą, dzielić z nią swe radości i smutki. Matka Boża jest przecież matką całego rodzaju ludzkiego, naszą orędowniczką i opiekunką. Stoi ona na czele Pocztu Świętych, którym Kościół Prawosławny oddaje cześć. Jest ona szczytem ludzkiej świętości, przewyższającej wszelkie stworzenie. Święty Mikołaj Kabasilas nauczał: dziewica jest bardziej święta od wszystkich ludzi i aniołów. Szczególną cześć oddawana Bogu Rodzicy wynika z jej wyjątkowej, kluczowej roli w dziele naszego zbawienia, ścisłej i nierozerwalnej łączności ze zbawczym planem Ojca przez Jego Syna, który zrodził się z Dziewicy i Ducha Świętego. To ona przyniosła na świat zbawienie, stając się narzędziem Boga we wcieleniu Jezusa Chrystusa. Świętość Matki Bożej jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Ona jedyna spośród wszystkich ludzi okazała całkowite posłuszeństwo, pełną pokorę wobec Boga. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. A jeden z teologów nazywa miłość i kult Matki Bożej duszą prawosławnej pobożności, sercem ogrzewającym i ożywiającym ciało, centrum Kościoła. Oddawanie czci Matce Bożej to wzór życia w Chrystusie, z Chrystusem i dla Chrystusa. Dlatego też święty Cyryl Jerozolimski opiewa Bogu Rodzicę słowami: dzięki Tobie prorocy prorokowali,
Dzięki Tobie apostołowie głosili zbawienie narodom, a święty Grzegorz Palamas wychwala ją, nauczając. Ona jest mową proroków, podporą apostołów, umocnieniem męczenników, fundamentem nauczycieli. Zgodnie z nauką Kościoła prawosławnego, Bogu Rodzica uważana jest za czcigodniejszą od cherubinów i nieporównywalnie sławniejszą od serafinów. Maria stawiana jest tym samym za wzór życia duchowego. To ją Bóg wybrał spośród wszystkich niewiast na matkę swojego Syna. Poprzez swojego anioła nazywa ją łaski pełna, a ustami świętej Elżbiety błogosławioną między niewiastami. To ją zgodnie z jej proroczymi słowami będą błogosławić wszystkie narody i pokolenia. Bracia i siostry, Kościół prawosławny podkreśla szczególną moc modlitwy do Matki Bożej, prosząc o jej pomoc i wstawiennictwo przed Synem. Kieruje pod jej adresem wezwanie: zbaw nas, a nie tylko módl się za nas przed Bogiem, jak to czyni to w modlitwie do świętych. Wezwanie to wskazuje na udział Bogu Rodzicy w dziele zbawienia i odkupienia człowieka. Nie oznacza ono, że Bogu Rodzica posiada możliwość udzielenia zbawienia, lecz oznacza jedynie pokorną prośbę: spraw, Matko Boża, aby przez Twe modlitwy do naszego Zbawiciela, byśmy stali się w naszym życiu chrześcijańskim prawdziwymi dziećmi Bożymi, którzy zasłużą na Królestwo Boże. W prawosławiu Bogorodzica nie jest jedynie pomocna w zbawieniu, tak jak pozostali święci i aniołowie, lecz wzywana jest jako ta, która przyczyniła się do aktu zbawienia. Stając się Bogu Rodzicą, jest podobna do swego Syna pod względem miłości, miłosierdzia i łaskawej pomocy. Nie może być zatem modlitwy bardziej skutecznej od tej skierowanej do Bogu Rodzicy. Bracia i siostry, na cześć Matki Bożej ustanowiono wiele świąt. Napisano wiele hymnów i pieśni i powstają wciąż nowe. Tegoroczne święto uczci Matki Bożej Supraskiej, jak już było zauważone, ma wyjątkowy charakter. Przeżywamy bowiem w tym roku 1400. rocznicę powstania akatystu ku czci Najświętszej Bogorodzicy, jednego z najpiękniejszych i najważniejszych hymnów chrześcijańskiej tradycji liturgicznej, który posłużył do powstania innych akatystów, nie tylko ku czci Matki Bożej. Od 14 stuleci słowa akatystu rozbrzmiewają w świątyniach całego prawosławnego świata, wyrażając miłość, wdzięczność i ufność wobec tej, która jest przewodniczką ku Chrystusowi, Hodegetrią, i z pokorą i miłością wskazuje nam na Chrystusa. Jak to możemy dostrzec również na supraskiej jej ikonie. Również tu, na tym świętym miejscu, w świątyni zwiastowania każdą środę, przed obliczem Matki Boskiej, supraskiej,
rozbrzmiewają słowa katysty. Raduj się, niewiesto, nie niewiestę. Raduj się, oblubienico, dziewicze. Matka Boża tak umiłowała ten akacist, że jej życzeniem było według świadectw mnichów atoskich, aby jej dzieci jak najczęściej odmawiały ten akatyst. Święty Dymitr Rostowski naucza: kto z niezachwianą wiarą znosi modlitwy i prośby do Przenajświętszej Bogorodzicy, nigdy nie bywa zawiedziony, ale zawsze zostaje wysłuchany i wynagrodzony. Podążajmy więc, bracia i siostry, tą drogą ku Matce Bożej, wskazującej nam swego Syna, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby osiągnąć zbawienie i życie wieczne. Amen.

Wysłuchaliśmy kazania ojca Jana Fiedorczuka, proboszcza parafii katedralnej Świętego Mikołaja w Białymstoku. Było to kazanie wygłoszone podczas dzisiejszej głównej boskiej liturgii w Supraskim Monasterze, a retransmisję całej liturgii usłyszymy już podczas dzisiejszej audycji około godziny 17:45. Już po przerwie na naszej antenie biskup Supraski Andrzej mówić będzie o supraskiej ikonie Matki Bożej.

0: Supraska ikona Bogu Rodzicy jest kopią smoleńskiej ikony Matki Bożej typu Chodogetria, czyli przewodniczka, ukazującej Matkę Bożą wskazującą na Chrystusa. Podarowana monasterowi supraskiemu w XVI wieku, przez wieki otaczana była szczególną czcią i słynęła z łask oraz uzdrowień. Dziś w cerkwi pod wezwaniem świętego apostoła Jana Teologa w Supraślu czczona jest XIX-wieczna kopia ikony, przed którą wierni modlą się o pomoc i uzdrowienie. Już teraz na naszej antenie o supraskiej ikonie Matki Bożej opowiadać będzie Jego Ekscelencja biskup supraski Andrzej. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.

0: Tradycja przypisuje autorstwo ikony Chodegetri apostołowi Łukaszowi, ewangeliście. I według legendy, kiedy po ukrzyżowaniu Matka Boża przeniosła się do domu apostoła Jana, zabrała ze sobą kilka osobistych rzeczy, wśród których miał się także znajdować stół wykonany przez Jezusa Chrystusa w warsztacie Józefa. Na jego deskach powstał rzekomo pobłogosławiony przez Marię wizerunek Bogu Rodzicy z Chrystusem Panem. Podania odnoszące się właśnie do osoby świętego apostoła Łukasza jako do twórcy tego obrazu pochodzą z 8 stulecia. Natomiast tacy święci jak święty Andrzej z Krety czy patriarcha Konstantynopola German to święci z 7-8 wieków wspominają także o wysłaniu przez apostoła tejże ikony dostojnemu Teofilowi. Chodzi tutaj o wzmiankowanego w prologach do Ewangelii i do dziełów apostolskich właśnie Teofila. Ten rzeczony Teofil mógł wówczas przybywać w Antiochii bądź w Rzymie. I po jego śmierci wizerunek ów miał powrócić do Ziemi Świętej. I tutaj przybliżamy się do momentu bardzo ważnego, kiedy jedna z cesarzowych już bizantyjskich chrześcijanka udała się do Ziemi Świętej. Tam właśnie według podania żona cesarza Teodosiusza II, Eudoksja, miała właśnie w połowie V wieku ową pierwszą ikonę namalowaną przez ewangelistę odnaleźć właśnie w Jerozolimie i przywieźć bądź przesłać z Ziemi Świętej do Konstantynopola swojej szwagierce Pulcherii. Zatem mamy to pierwsze przesłanie, przejazd ikony z Ziemi Świętej do Konstantynopola, a więc do stolicy Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego, czyli tak zwanego Bizancjum. To ona właśnie prawdopodobnie przyczyniła się do umieszczenia jej w jednej z cerkwi, obok której wzniesiono w latach późniejszych monaster. A następnie z inicjatywy jeszcze innego cesarza, bizantyjskiego Michała III, tam powstała cerkiew dowódców.
1: Chodegetria to jeden z typów ikonograficznych przedstawiających Matkę Bożą. Jakie jest pochodzenie tego właśnie typu ikonograficznego?
0: Pochodzenie tego typu ikonograficznego jest takim przedmiotem, moglibyśmy powiedzieć, badań, wielu badań. Jak się wydaje, najtrafniejsze ustalenia poczynił w tym temacie jeden z takich rosyjskich naukowców, Kondakow. I on wywodzi typologię Chodegetrii z Syrii bądź z Egiptu, skąd miała się ona rozpowszechnić na cały chrześcijański później wschód. I jakie to było początkowo malarstwo? Tutaj należy nadmienić, że w pierwszych wiekach w chrześcijaństwo ikonografia czerpała jeszcze z pewnych metod antycznych i ikony wykonywano metodą enkaustyczną. I było to malarstwo, które ukazujące portretowane osoby w ujęciu półpostaciowym z frontalnym, schematycznym układem twarzy, o dużych oczach, głębokim spojrzeniu skierowanym na wprost, a więc taka bardzo specyficzna dla tego typu właśnie enkaustycznego, jeszcze bardzo takiego starożytnego typu zasada. W historia wizerunku Hodegetri wywodzona jest również z dwóch typów ikonograficznych. Jakie są to typy? Określane są one jako typ palestyński, który przedstawiający obraz Boga Rodzicy siedzącej na tronie, oraz inny, drugi typ, syryjski, ukazujący matkę w pozycji stojącej, trzymającej na swym lewym ramieniu niemal leżące dzieciątko. Jednak pomiędzy te typy przeszły pewne przemiany pomiędzy mniej więcej VI-IX wiekiem. Dominowało wyobrażenie Matki Bożej, której prawa dłoń znajdowała się na kolanie bądź stopach małego Jezusa, co podkreślało właśnie taki bardzo bliski fizyczny związek między Przenajświętszą Boga Rodzicą Marią a jej synem Chrystusem. I w ten wymiar świętości wprowadzono w pewien taki pierwiastek ludzki, a więc pierwiastek matki, która kojarzy się oczywiście z takim bezpieczeństwem, oraz syna, który jest, który znajduje się w objęciach swojej matki i w ten sposób odnajduje spokój. I tak jak wspomniałem, te pierwsze kompozycyjne kanony przedstawienia Boga Rodzicy z Chrystusem przeszły bardzo dużą ewolucję. Obrazy te zostały przekształcone w myśl bizantyckiej koncepcji i to właśnie Bizancjum stało się miejscem, w którym ukształtował się oraz nabrał znaczenia znany nam dzisiaj właśnie wizerunek Hodegetrii.

Supraska Hodegatia jest dokładną kopią smoleńskiej ikony Matki Bożej. I to właśnie tam została wykonana, tam został wykonany oryginał naszej ikony i przybył właśnie do nas ze Smoleńska. A był dokładną kopią właśnie smoleńskiej Hodegetrii. I należałoby tutaj powiedzieć, że smoleńska ikona w Boga Rodzicy jest spośród rosyjskich ikon najbardziej zbliżona do właśnie klasycznego wzorcu bizantyjskiej Hodegetrii, o której wspomnieliśmy. Wizerunek Matki Bożej z Chrystusem przedstawiony frontalnie w ujęciu półpostaciowym, a więc do połowy postaci, ściśle zachowuje cechy właśnie tego typu ikonografii. I możemy odnaleźć na nim identyczną w taką specyficzną majestatyczność postaci oraz te same gesty, które spotykamy na przykładzie Hodegetrii. Chrystus lewą dłonią podtrzymuje zwój, zaś prawą błogosławi. Bogorodzica z kolei prawą uniesioną dłonią wskazuje na Syna. Rodowód tego przedstawienia odnosi się do Konstantynopola i pojawiają się również opowieści związane z ikoną smoleńską, ikoną Matki Bożej, sugerujące, że wizerunek ten został przywieziony przez grecką księżniczkę Annę, małżonkę księcia kijowskiego Włodzimierza. I ten tradycyjny przekaz odsyła nas w ten sposób do czasów dosyć dawnych. Podaje on, że smoleńska ikona Matki Bożej została przywieziona na Ruś już w 1046 roku. Cesarz bizantyjski Konstanty IX Monomach, wydając za mąż swoją córkę Annę za księcia Wsiewołoda, syna Jarosława Mądrego, błogosławił ją właśnie ikoną Hodegetrii. Towarzyszyła ona księżniczce w drodze z Konstantynopola do Czernichowa. Istnieje także pogląd, że smoleńska przewodniczka była również powtórzeniem ikony tej Bogurodzicy z monasteru w Konstantynopolu. I tak, jak jej pierwowzór miał otrzymać tę samą nazwę. I ofiarowana została ona jako rodzicielskie błogosławieństwo i miała stanowić wsparcie oraz otaczać opieką jej przyszłą rodzinę i potomstwo. Ikona ta poprzez swoje pochodzenie stała się niejako rodowym skarbem wszystkich następnych pokoleń ruskich książąt i symbolem ich dynastycznej sukcesji oraz bliskości właśnie Konstantynopola z Rusią. Po śmierci natomiast Anny i Wsiewołoda wizerunek ten odziedziczył ich syn Włodzimierz Monomach, książę smoleński, a później także i kijowski, który przeniósł obraz z Czernichowa do Smoleńska. Ofiarował on ów wizerunek Hodegetrii soborowi zaśnięcia Matki Bożej w Smoleńsku. Niebawem ikona została uznana za cudowną. Pierwsze potwierdzone cudotwórcze działanie przedstawienia w tej ikony miało miejsce w XIII stuleciu. Ikonie tej również przypisuje się ocalenie Smoleńska przed najazdem Tatarów w XIII wieku. To tak krótko odnośnie samej ikony smoleńskiej, która jest pierwowzorem naszej supraskiej Hodegetrii.

Najlepszym świadectwem tego jest fakt, że pierwszy cud, który uczynił, uczynił na prośbę swojej Przenajświętszej Matki, pomimo tego, że powiedział, że jeszcze nie nadeszła jego godzina, ale na usilne prośbę Matki uczynił to, co mu powiedziała. Także my też również głęboko wierzymy, że może wyprosić Przenajświętsza Bogorodzica o wszystkie nasze intencje, które przed nią składamy, wymodlić u swojego Syna. I tak naprawdę potrzebujemy tego wstawiennictwa, w jej wstawiennictwa przed Najwyższym Bogiem ze względu na to, że jesteśmy ziemscy, cieleśni, mamy mnóstwo swoich słabości i często potrzebujemy wsparcia, którego nam udzielają nasi święci, tym bardziej Przenajświętsza Bogorodzica, która jest najświętszą ze wszystkich ziemskich istot.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: O Supraskiej Ikonie Matki Bożej opowiadał Jego Ekscelencja biskup Supraski Andrzej. A już za kilka minut na naszej antenie, punktualnie o godzinie 17, dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, w którym to mowa o różnych pielgrzymkach na Świętą Górę.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś poniedziałek, 10 sierpnia według nowego stylu i 28 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej w jej supraskiej ikonie, a także świętego Ignacego Jabłeczyńskiego, świętego Nikanora, świętego Prochora, świętego Tymona i świętego Parmenasa. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o pielgrzymce rowerowej na Świętą Górę Grabarkę, a także o autokarowej pielgrzymce także na Świętą Górę Grabarkę. Z błogosławieństwa Jego Eminencji wielce błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski, a także Jego Ekscelencji najprzywilejniejszego Abla arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego, w dniach od 15 do 17 sierpnia odbędzie się 13. pielgrzymka rowerowa z Warszawy na Świętą Górę Grabarkę. Pielgrzymka przebiegać będzie na trasie Warszawa, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Narojki i Święta Góra Grabarka. Pielgrzymi pokonywać będą średnio od 60 do 80 km dziennie. Program obejmuje codzienne nabożeństwa, w tym świętą liturgię polową oraz wspólny przejazd pielgrzymkowy na rowerach, zakończony wejściem na Świętą Górę Grabarkę, obejściem cerkwi oraz wspólnym postawieniem krzyży. Organizatorem pielgrzymki są wolontariusze pod patronatem parafii Świętej Sofii Mądrości Bożej w Warszawie. Zapisy trwają do 15 sierpnia. W sprawach organizacyjnych organizatorzy proszą o kontakt mailowy rowerowypielgrzym@gmail.com.

cerkiewne świętego Spirydona z Tramituntu serdecznie zaprasza na autokarową pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę 18 sierpnia na uroczystości Święta Przemienienia Pańskiego. Trasa autokaru będzie wiodła przez Dąbrowę Białostocką, Jaczno, Nowy Dwór, Kuźnicę, Sokółka i Krynki. O godzinie 12 wyjazd z placu przy cerkwi w Dąbrowie Białostockiej, około godziny 14:45 przyjazd na Świętą Górę Grabarkę i uczestnictwo w nabożeństwach. W całonocnym czuwaniu o godzinie 18, w panachidzie o godzinie 23 i pierwszej boskiej liturgii o godzinie 1. Powrót do Sokółki planowany jest na godzinę około 3. Zapisy do 12 sierpnia pod numerem telefonu 515 194 006 515 194 006.

Na naszych zegarach mamy już po godzinie 17, a to znak, że za nami dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Pora przypomnieć sobie, co jeszcze dziś usłyszymy. Za chwilę żywoty świętych, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada. Następnie kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Około godziny 18 rozpoczniemy wspólną modlitwę podczas retransmisji boskiej liturgii w dniu święta Supraskiej Ikony Matki Bożej. O godzinie 20 ponownie wysłuchamy dzisiejszego wydania wiadomości, a w ostatniej godzinie tego poniedziałkowego programu kolejny odcinek audycji profilaktycznej przygotowany przez Katarzynę Waśkowską. Zwieńczeniem tego programu, jak już co dzień, będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalszy plan dzisiejszego poniedziałkowego programu. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21:00.

Zapraszamy do wysłuchania czytań z Synaksarionu, czyli Żywotów Świętych. Są to opowieści o ludziach, którzy przez swoje życie, modlitwę i służbę Bogu stali się dla nas przykładem wiary, pokory i miłości. Każdy święty, którego wspominamy, niesie ze sobą szczególne świadectwo obecności Boga w świecie, a także pokazuje drogę do duchowego wzrastania. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja żywot świętego Chrystodolusa z Kassandry czytać będzie Gabriela Nowaszewska.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego męczennika Chrystodolusa z Kassandry. Święty Chrystodolus urodził się na półwyspie Kassandra w Chalkidiki w XVIII wieku. W młodości stał się znany w Tesalonikach jako znakomity krawiec szyjący grube płaszcze z wełny. Pewnego razu zobaczył, jak Bułgar chrześcijanin przechodzi na islam i zaczął smucić się z powodu zguby jego duszy, po czym postanowił przyjąć męczeństwo. Wyznawszy swoje grzechy, z krzyżem w ręku wyszedł na ulicę i wszedł do kawiarni, gdzie odstępca z janczarami świętował swoje obrzezanie. Chrystodolus wyciągnął w jego stronę krzyż do ucałowania i zapytał, dlaczego wyrzekł się Zbawiciela. Janczarzy rzucili się na męczennika i zaczęli bić go pięściami i mieczami, a następnie ociekającego krwią zaprowadzili do sędziego. Gdy Chrystodolus odrzucił wszystkie propozycje urzędnika i sam odważnie zaproponował mu przejście na chrześcijaństwo, skazano go na powieszenie. Następnie jeszcze raz zaprowadzono go do rządcy, dano 240 uderzeń rózgami i poprowadzono na miejsce kaźni. Po drodze prosił wszystkich chrześcijan o przebaczenie. Męczennik zmarł powieszony 28 lipca 1777 roku przed bramą cerkwi świętej Miny. Z jego ciała zdjęto odzież i wystawiono na 2 dni z powieszonym na szyi krzyżem. Po pogrzebie przy kawałkach jego koszuli i sznura, którym był związany, dokonały się liczne uzdrowienia.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Antoni Wielki. Nie pozwól na to, aby w imię przyjaźni ludzkiej naruszać Boże przykazania.

Wspomina świętego Pawła z Ksiropotamu. Od wczesnej młodości Prokop zajmował się badaniem Pisma Świętego i układaniem duchowych hymnów i tak zasłynął wiedzą, że nazwano go doradcą filozofów. Jego tajemnym pragnieniem było jednak porzucenie radości tego świata, bogactwa i sławy i pójście drogą świętych ojców. Podjąwszy ostateczną decyzję, zamienił swoje bogate szaty na strój biedaka i w tajemnicy opuścił stolicę, żeby na podobieństwo jelenia dążącego do źródeł wód uciec na świętą górę Athos. Osiedlił się przy monasterze dzisiaj nazywanym Ksiropotamu. Wspólnota została założona przez cesarzową świętą Pulcherię, lecz potem została zniszczona podczas napaści Saracenów. Prokop zbudował sobie małą kelię, w której spędzał dni i noce na nieustannej modlitwie. Żyjący w pobliżu pustelnik, święty Kosma, postrzegł go na mnicha z imieniem Paweł. Po tym z podwójną gorliwością rozpoczął ascetyczne trudy. Pościł i modlił się jak bezcielesny anioł. Spał na gołej ziemi, kamień wykorzystywał jako poduszkę, łzy, miłość do wszystkich i głęboka pokora zastąpiły mu rękodzieło. Wkrótce stał się znany i szanowany przez mnichów na Athosie. Tymczasem jego krewny, cesarz Roman I Lekapem, kazał go wszędzie szukać i w końcu znalazłszy przekonał, żeby przyjechał do Konstantynopola, by spotkać się z krewnymi. Biedny mnich, odziany w łachmany, został powitany przez ważnych urzędników i książąt jak ziemski anioł. Przez nałożenie rąk i modlitwę uzdrowił cesarza i na jego prośbę pozostał przez pewien czas w stolicy, by nauczać dwóch jego synów. Asceta w ogóle nie zmienił swego ascetycznego trybu życia, który prowadził w pustelni. Gdy Paweł postanowił, że nadszedł czas powrotu na świętą górę, cesarz dał mu złoto i wielu robotników, żeby odbudować monaster Pulcherii. Po pewnym czasie Roman posłał swego syna Teofilakta, który w międzyczasie został patriarchą, żeby poświęcił cerkiew. Odjeżdżając, człowiek Boży dostał od cesarza cząstkę Krzyża Świętego, aby złożyć ją w prezbiterium monasterskiej cerkwi. Wkrótce liczni mnisi zaczęli przychodzić do tej wspólnoty, żeby doskonalić się w cnocie. Wtedy święty Paweł, dążąc do życia w milczeniu, udał się w góry, ale i tam pojawili się przy nim uczniowie. Z tego powodu zbudował nowy monaster w pewnej odległości od brzegu, aby obronić przed napaściami piratów. Wspólnota otrzymała imię świętego Jerzego, ale obecnie jest zwykle nazywana imieniem jego założyciela, świętego Pawła. Gdy Bóg objawił świętemu dzień jego śmierci, zgromadził uczniów z obu monasterów i wezwał do naśladowania jego przykładu i jego pouczeń, nawet gdyby przyszło za to przelać krew. Potem ze łzami poprosił wszystkich o przebaczenie, podniósł się, założył mantię i przyjął świętą Eucharystię. Jego twarz jaśniała jak słońce, tak że wszyscy upadli na ziemię, nie mogąc znieść tej jasności. Odmówiwszy modlitwę świętego Joannicjusza, którą miał zwyczaj powtarzać: nadzieją moją Ojciec, ucieczką moją Syn, opieką moją Duch Święty, Trójco Święta, chwała Tobie. Święty Paweł wyciągnął ręce, skierował wzrok ku niebu i odszedł do Boga. Jego ciało złożono w łodzi, żeby zgodnie z jego wolą pochować go na półwyspie Sifonia. Jednak relikwie świętego w cudowny sposób zostały przeniesione do Konstantynopola, gdzie cały lud mógł się im pokłonić.

Sierpień to czas, kiedy wielu z nas korzysta z letnich dni, by odpocząć i wyruszyć w drogę. Nie zawsze jednak trzeba wyjeżdżać daleko. Wiele niezwykłych miejsc czeka tuż obok. Podlasie kryje w sobie bogatą historię, piękne krajobrazy i wyjątkowe dziedzictwo. Zapraszamy na kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu.

Dzisiejszym celem naszej wyprawy jest Stary Kornin w gminie Dubicze Cerkiewne. Zobaczyć tuż obok siebie położone za wspólnym ogrodzeniem no dwie wspaniałe, błękitne, zabytkowe cerkwie i do tego jeszcze z cudownym źródłem uzdrawiającej wody to naprawdę rzadkość, która nie dotyczy jednak Starego Kornina. Wsi w powiecie hajnowskim, no zamieszkałej przez blisko 150 mieszkańców. Pierwsza z tych cerkwi, pod wezwaniem świętej Anny, patronki matek i wdów, jednonawowa, drewniana, o konstrukcji zrębowej, pierwotnie została podobno zbudowana w 1631 roku i później była już wielokrotnie przebudowywana. Pozwoliło to jej osiągnąć, no dziś wręcz, architektoniczną maestrię. Dziś swoją formą, ukształtowaną ostatecznie w 1892 roku, no zachwyca lekkością podkreśloną jeszcze przez frontową wieżę, dzwonnicę, przykrytą ostrosłupowym hełmem. Przez cztery wieki cały kompleks otoczony był olbrzymim kultem, znajdującej się w nim słynnej cudami ikony Matki Bożej, zwanej Starokornińską. Obraz ten był celem mnóstwa pielgrzymek wiernych, proszących o doznanie laski uzdrowień albo laski pomyślności. Niestety ikona ta w 1915 roku pozostała chyba już bezpowrotnie utracona na terenie Rosji w smutnych czasach bieżeństwa. Druga, znacznie większa cerkiew pod wezwaniem świętego Michała Archanioła jest nieco młodsza, gdyż w pierwotnej swojej postaci została wzniesiona w 1724 roku i całkowicie odbudowana po blisko 70 latach już do tej dzisiejszej jej architektonicznej postaci. Ta drewniana, ośmioboczna cerkiew z takim namiotowym dachem wieńczy także wieżyczka przykryta cebulastym hełmem. Wnętrze tej cerkwi to naprawdę ogromny zbiór wspaniałych ikon, świętych relikwii, obrazów religijnych i faretronów po części sprowadzonych ze świętej góry Athos w dzisiejszej Grecji. Całości tego wyjątkowego, błękitnego, cerkiewnego kompleksu dopełnia usytuowana tuż przy wejściu na jego teren mała kapliczka z cudowną wodą, która podobno w 1710 roku uleczyła wielu chorych podczas szalejącej wówczas zarazy, a dziś także słynie ze swoich ozdrowieńczych mocy. Proszę Państwa, Stary Kornin to wieś, którą naprawdę warto odwiedzić, a jej zabytkowe cerkwie zapewniam, że pozostaną w Państwa pamięci na długie, bardzo długie lata.

Za nami audycja pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Kolejny odcinek już jutro o tej samej porze. A tymczasem na naszej antenie ostatni żywot na dziś. A będzie to żywot świętych apostołów z 70, Prochora, Nikanora, Tymona i Parmena.

Dzisiaj cerkiew wspomina świętych apostołów z 70, Prochora, Nikanora, Tymona i Parmena diakonów. Ci święci byli uczniami 12 apostołów i weszli w liczbę 70 apostołów. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich nazywa ich mężami pełnymi Ducha Świętego i mądrości. Wraz ze świętym Stefanem zostali ustanowieni diakonami, żeby troszczyć się o materialne potrzeby apostolskiej wspólnoty. Na początku pomagali wdowom i ubogim w Jerozolimie, a następnie Prochor wyruszył, by głosić dobrą nowinę, stając się pomocnikiem umiłowanego ucznia Chrystusa, świętego Jana Teologa. Właśnie jemu święty Jan podyktował swoją Ewangelię, listy i Apokalipsę i razem znosili wszystkie doświadczenia i prześladowania za imię Chrystusa. Według tradycji, po tym jak święty Jan odszedł do nieba, Prochor został biskupem Nikodemii. Zajął się poprawą obyczajów jej mieszkańców, którzy byli niewolnikami swoich rządz. Z uporem i łagodnością nauczał ich, aby nie podporządkowywali spraw wyższych niższym, to znaczy duszy ciału, lecz przeciwnie, aby wykorzystywali ciało do osiągnięcia dobrego celu, podporządkowując je oczyszczonej przez pokutę duszy. W tej posłudze święty zakończył swoje ziemskie życie, dołączając do świętego Jana w chórze pierworodnych. Święty Nikanor oddał duszę Bogu w tym samym dniu, co i jego towarzysz w posłudze diakona, święty Stefan, którego Żydzi ukamienowali. W ten sposób święci zjednoczeni w miłości do Chrystusa zmarli jednego dnia. Święty Parmen całe życie służył apostołom i na tej drodze zyskał miłość Chrystusa i jego świętych. Odszedł do Boga po chorobie i został pogrzebany przez apostołów. Święty Tymon także służył apostołom wraz ze świętym Stefanem. Później został wybrany na biskupa Bostry i Arabii. Wtedy przykładał nadludzkie siły do szerzenia dobrej nowiny i nawrócił na prawdziwą wiarę wielu pogan. Zazdroszcząc mu sukcesów, barbarzyńcy schwytali go i po biczowaniu wydali na śmierć w ogniu.

0: Pytanie do duchownego.
1: Czym są Ewangelie apokryficzne? Czy są wykorzystywane podczas nabożeństw?
0: Odpowiada ojciec Jarosław Jóźwik.
2: Ewangelia apokryficzne są to teksty, które nie weszły do kanonu ksiąg Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Ewangelia akurat do Nowego Testamentu. I to są księgi, które zawierają historie z życia Jezusa Chrystusa, które nie są ujęte w tekstach kanonicznych Ewangelii, ale również dotyczące i apostołów oraz Bogu Rodzicy. I one nie są wykorzystywane u nas jakby w czytaniach, jako teksty ewangeliczne w cerkwi. Natomiast teksty apokryficzne są wykorzystywane w naszej tradycji, w tradycji liturgicznej. No bo skąd moglibyśmy wiedzieć o zaśnięciu Bogu Rodzicy, prawda? Czy skąd byśmy, chociaż patrząc na, szczególnie w ikonografii to jest bardzo widoczne, kiedy patrzymy na ikonę Bożego Narodzenia, to widzimy dwie kobiety, które są na ikonie, tak umywające, położne, można powiedzieć. A te postacie to są również teksty z tekstów Ewangelii apokryficznych, które się pojawiają w tym momencie. Dlatego też, chociaż Ewangelie jako takie teksty nie są czytane w trakcie nabożeństw w Cerkwi Prawosławnej, no to są one wykorzystywane jako element tradycji Cerkwi Prawosławnej. Wszystkie teksty, które nas pozwalają nam wzrastać duchowo, dla nas są bardzo ważne, ale one są zweryfikowane poprzez naszą tradycję i dogmaty cerkwi. To jest bardzo ważne, ponieważ nie możemy wszystko przeczytać i od razu zaakceptować, że tak jest, ponieważ nasza tradycja to jest przecież to są, czy nasza wiara opiera się na tekstach Pisma Świętego Starego Nowego Testamentu, ale to jest również opiera się na tradycji, czyli ta tradycja pisana, niepisana, apokryfy to akurat to jest apokryfy, coś co nie zostało jakby, co nie jest jakby zawarte w naszych tych tekstach dogmatycznych, ale one, te teksty są zweryfikowane poprzez dogmaty i nauczanie cerkwi. Jeśli coś nie jest ujętego w nauczaniu cerkwi prawosławnej, w takim razie ojcowie, cerkiew tego nie przyjmuje jako prawdziwe, tak, nauczanie. Dlatego zawsze starajmy się zwracać uwagę na to, co jest dla nas najważniejszego. Zwróćmy uwagę na kredo, na symbol wiary, na postanowienia ojców Kościoła i wtedy widzimy, co tak naprawdę jest tym nauczaniem prawdziwym, ponieważ to jest niezwykle ważne, żebyśmy wiedzieli o tym, co jest nauczaniem prawdziwym, bo wszystko, co jest wokół nas, my możemy je wykorzystywać w celu dobrym albo złym. I tak samo jest z apokryfami. Należy je wykorzystywać, weryfikować zawsze. Każdą informację zweryfikować, ponieważ nie wszystkie teksty są tekstami prawdziwymi, zawartymi w apokryfach, a część akurat się tam pojawia. I ta duża część, która jest ogromna część tych tekstów apokryficznych, znajduje się w naszej tradycji, szczególnie w tradycji liturgicznej. Znamie Adama na przykład, które jest, widzimy Chrystusa przecież na ikonie, szczególnie w ikonografii bardzo ciekawie to się pojawia i Chrystusa stojącego na kamieniu w trakcie chrztu pańskiego. To i tak mówiłem o tych dwóch kobietach, które położne, które znajdują się na ikonie Bożego Narodzenia. To jest później ta postać z mieczem, ta postać, która dotyka Bogu Rodzicy w dniu jej uspienia i ten anioł odcinający dłonie. Te teksty to są tekstami właśnie tej tradycji, która zawarta jest w apokryfach.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej, która emituje swój program codziennie od 16 do 21. Na naszej antenie czytane i komentowane jest Pismo Święte, transmitowane są nabożeństwa, słyszymy także wykłady i wywiady z gośćmi. Równie ważną częścią przekazu naszego radia są aktualne wydarzenia z życia Cerkwi Prawosławnej lub naszego regionu. Audycji można również słuchać za pośrednictwem internetu na naszej stronie ortodoksja.pl, na którą odsyłam Państwa w wolnej chwili. Cieszymy się, że jesteście z nami i zachęcamy do dalszego słuchania.

Już w najbliższy piątek rozpocznie się post przygotowujący wiernych do święta zaśnięcia przy Najświętszej Bogorodzicy, czyli ostatniego z grona 12 wielkich świąt roku liturgicznego. Stąd też to ostatni wielodniowy post, który jest postem dwutygodniowym. Choć nie jest to post długotrwały, swoją surowością podobny jest do Wielkiego Postu. Zaśnięcie Bogorodzicy bywa nazywane letnią Paschą, gdyż widzimy w nim owoce zmartwychwstania Chrystusa. Bogorodzica umiera, lecz po śmierci nie zostaje na ziemi, a dostępuje w niebowzięcia. Szczególne modlitewne uroczystości w dzień święta zaśnięcia przy Najświętszej Bogorodzicy odbywać się będą w parafiach w Bielsku Podlaskim, w Boćkach, Czyżach, Dubinach, białostockich Starosielcach, Zabudowie i w monasterze w Wojnowie. Już teraz na naszej antenie wysłuchajmy utworu ku czci Bogorodzicy w wykonaniu sióstr z monasteru w Wojnowie.

Drodzy słuchacze, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, już po przerwie na naszej antenie rozpoczniemy wspólną modlitwę podczas retransmisji boskiej liturgii z Supraskiego Monasteru. Zachęcamy do pozostania z nami.

0: Supraski monaster zgromadził dziś wielu wiernych, którzy przybyli, aby wspólnie modlić się podczas święta Supraski Ikony Bogurodzicy. Uroczystej boskiej liturgii przewodniczyli hierarchowie naszej cerkwi. Zapraszamy do wysłuchania retransmisji dzisiejszej boskiej liturgii z Supraskiego Monasteru.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Ekscelencje, z wielką radością serdecznie witam wszystkich przybyłych gości na dorocznych uroczystościach ku czci Supraskiej Ikony Matki Bożej Chodegetrii. Tutaj w naszym prawosławnym monasterze Zwiastowania Najświętszej Bogorodzicy w Supraślu. Tegoroczne święto ma wyjątkowy charakter, albowiem przeżywamy 400. rocznicę powstania akatystu ku czci Najświętszej Bogorodzicy, jednego z najpiękniejszych i najważniejszych hymnów chrześcijańskiej tradycji liturgicznych. Od 14 stuleci słowa akatystu rozbrzmiewają w świątyniach całego prawosławnego świata, wyrażając miłość, wdzięczność i ufność wiernych wobec tej, która stała się przewodniczką ku Chrystusowi Chodegetrium. Chciałbym przywitać ekscelencję najprzewielebniejszego Jakuba, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego, ordynariusza naszej diecezji. Witam serdecznie arcybiskupa Jerzego, arcybiskupa wrocławskiego, szczecińskiego, prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego. Witam serdecznie arcybiskupa Grzygorza, arcybiskupa Bielskiego. Witam serdecznie biskupa Łódzkiego i Poznańskiego Atanazego. Serdecznie witam naszego gościa z zagranicy, biskupa Daniela z Estonii. I również witam przybyłych hierarchów, biskupa Warsonofiusza, biskupa Siemiatyckiego i biskupa Hajnowskiego Pawła, którzy sprawowali dzisiejsze nocne nabożeństwa. Witam serdecznie przybyłe duchowieństwo. Witam pielgrzymów, wiernych, parafian przymonasterskiej parafii. I w sposób szczególny chciałbym powitać oficjalnych naszych gości, pana marszałka województwa podlaskiego Łukasza Prokoryma. Witam serdecznie jego magnificencję, rektor Politechniki Białostockiej, panią profesor doktor habilitowaną inżynier Martę Kosior-Kazberuk. Witam wicestarostę powiatu białostockiego, pana Romana Czepę. Witam reprezentującego wojewodę podlaskiego, pana dyrektora generalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Adama Czaplińskiego. Witam serdecznie burmistrza Michałowa, pana Marka Nazarko, zastępcę prezydenta Białegostoku, pana Marka Masalskiego, wójta gminy Bielsk Podlacki, panią Katarzynę Korycką, dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, pana Waldemara Wilczewskiego. Witam panią komisarz Annę Wąsowicz, komendant komisariatu w Wasilkowie. Witam radnych Rady Miejskiej w Supraślu, pana burmistrza, już widzimy, tak? Jest z nami pan burmistrz miasta i gminy Supraś, pan Radosław w Dobrowolski, czy cieszymy się bardzo. Również witamy radnych przybyłych, pana Zenobiusza Kamińskiego, Daniela Sadowskiego, Krystynę Klimkiewicz i Katarzynę Gawryluk. I witam serdecznie nadleśniczego Nadleśnictwa Supraś, pana Andrzeja Romaniuka. Witam również pana Adama Musiłka, konserwatora wojewódzkiego, który jest razem z nami. Witam wszystkich przybyłych gości na dzisiejszej uroczystości i zapraszam do wspólnej modlitwy.

jak on

Wszedł Jezus do pewnej wsi, a kobieta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Była też

objęta różnymi posługami, przystanąwszy rzekła: Panie, Ty nie troszczysz się o to, że moja siostra zostawiła mnie samą w posługiwaniu? Powiedz jej, niech mi pomoże. Odpowiadając, rzekł jej Jezus: Marto, Marto,

gdy on to mówił, pewna kobieta z tłumu, podniósłszy głos, powiedziała do niego: błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które stałeś. On zaś rzekł: błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego

0: W imię Ojca, Syna i Świętego Ducha, ekscelencje, czcigodni, duchowni, drodzy goście, umiłowani w Chrystusie bracia i siostry. Już od ponad 500 lat na tym miejscu gromadzą się wierni, aby pochłonić się Matce Bożej, czczonej w jej supraskiej ikonie. W 1503 roku do nowo powstałego monasteru w Supraszu ofiarował ikonę metropolita smoleński Józef Sołtan. Ofiarowana ikona jest kopią Matki Bożej w Hodegetrii, przewodniczki smoleńskiej. Przedstawia ona Matkę Bożą z dzieciątkiem na lewej ręce. Prawą dłonią Maria wskazuje na Jezusa. Ponad głową Matki Bożej i Jezusa przedstawiony jest wizerunek Boga Ojca w obłokach z chórami anielskimi po obu stronach. Kult cudownych ikon Matki Bożej z Bizancjum przeniknął na tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego, ziem wchodzących obecnie w skład Polski, Białorusi, Litwy, a jego początki sięgają czasów apostolskich. Przykładowo w połowie XIX wieku na tym terenie było ponad 50 cudotwórczych ikon Matki Bożej, a wśród nich supraska ikona Hodegetrii. Ikona ta słynęła cudami i była oparciem nie tylko dla tu noszących wysiłek ascetyczny mnichów, ale była oparciem dla mieszkańców Białostoczyzny, Sokulszczyzny, Bielszczyzny czy Grodzieńszczyzny. Za przykładem naszych przodków i my przybyliśmy na to święte miejsce, kto pieszo, kto autem, a kto nawet kajakiem, aby być z Matką Bożą, dzielić z nią swe radości i smutki. Matka Boża jest przecież Matką całego rodzaju ludzkiego, naszą orędowniczką i opiekunką. Stoi ona na czele Pocztu Świętych, którym Kościół Prawosławny oddaje cześć. Jest ona szczytem ludzkiej świętości, przewyższającej wszelkie stworzenie. Święty Mikołaj Kabasilas nauczał: dziewica jest bardziej święta od wszystkich ludzi i aniołów. Szczególną cześć oddawana Bogu Rodzicy wynika z jej wyjątkowej, kluczowej roli w dziele naszego zbawienia, ścisłej i nierozerwalnej łączności ze zbawczym planem Ojca przez Jego Syna, który zrodził się z dziewicy i Ducha Świętego. To ona przyniosła na świat zbawienie, stając się narzędziem Boga we wcieleniu Jezusa Chrystusa. Świętość Matki Bożej jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Ona jedyna spośród wszystkich ludzi okazała całkowite posłuszeństwo, pełną pokorę wobec Boga. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. A jeden z teologów nazywa miłość i kult Matki Bożej duszą prawosławnej pobożności, sercem ogrzewającym i ożywiającym ciało, centrum Kościoła. Oddawanie czci Matce Bożej to wzór życia w Chrystusie, z Chrystusem i dla Chrystusa. Dlatego też święty Cyryl Jerozolimski opiewa Bogu Rodzicę słowami: dzięki Tobie prorocy prorokowali, Dzięki Tobie apostołowie głosili zbawienie narodom, a święty Grzegorz Palamas wychwala ją, nauczając. Ona jest mową proroków, podporą apostołów, umocnieniem męczenników, fundamentem nauczycieli. Zgodnie z nauką Kościoła prawosławnego, Bogu Rodzica uważana jest za czcigodniejszą od cherubinów i nieporównywalnie sławniejszą od serafinów. Maria stawiana jest tym samym za wzór życia duchowego. To ją Bóg wybrał spośród wszystkich niewiast na matkę swojego Syna. Poprzez swojego anioła nazywa ją łaski pełna, a ustami świętej Elżbiety błogosławioną między niewiastami. To ją, zgodnie z jej proroczymi słowami, będą błogosławić wszystkie narody i pokolenia. Bracia i siostry, Kościół prawosławny podkreśla szczególną moc modlitwy do Matki Bożej, prosząc o jej pomoc i wstawiennictwo przed Synem. Kieruje pod jej adresem wezwanie: zbaw nas, a nie tylko módl się za nas przed Bogiem, jak to czyni to w modlitwie do świętych. Wezwanie to wskazuje na udział Bogu Rodzicy w dziele zbawienia i odkupienia człowieka. Nie oznacza ono, że Bogu Rodzica posiada możliwość udzielenia zbawienia, lecz oznacza jedynie pokorną prośbę: spraw, Matko Boża, aby przez Twe modlitwy do naszego Zbawiciela, byśmy stali się w naszym życiu chrześcijańskim prawdziwymi dziećmi Bożymi, którzy zasłużą na Królestwo Boże. W prawosławiu Bogorodzica nie jest jedynie pomocna w zbawieniu, tak jak pozostali święci i aniołowie, lecz wzywana jest jako ta, która przyczyniła się do aktu zbawienia. Stając się Bogu Rodzicą, jest podobna do swego Syna pod względem miłości, miłosierdzia i łaskawej pomocy. Nie może być zatem modlitwy bardziej skutecznej od tej skierowanej do Bogu Rodzicy. Bracia i siostry, na cześć Matki Bożej ustanowiono wiele świąt. Napisano wiele hymnów i pieśni i powstają wciąż nowe. Tegoroczne święto uczci Matki Bożej Supraskiej, jak już było zauważone, ma wyjątkowy charakter. Przeżywamy bowiem w tym roku 1400. rocznicę powstania akatystu ku czci Najświętszej Bogorodzicy, jednego z najpiękniejszych i najważniejszych hymnów chrześcijańskiej tradycji liturgicznej, który posłużył do powstania innych akatystów, nie tylko ku czci Matki Bożej. Od 14 stuleci słowa akatystu rozbrzmiewają w świątyniach całego prawosławnego świata, wyrażając miłość, wdzięczność i ufność wobec tej, która jest przewodniczką ku Chrystusowi, Hodegetrią, i z pokorą i miłością wskazuje nam na Chrystusa. Jak to możemy dostrzec również na supraskiej jej ikonie. Również tu, na tym świętym miejscu, w świątyni zwiastowania każdą środę, przed obliczem Matki Boskiej Suprasti rozbrzmiewają słowa akatysty. Raduj się, niewiesto, nie niewiesta, nie. Raduj się, oblubienico dziewicze. Matka Boża tak umiłowała ten akatyst, że jej życzeniem było według świadectw mnichów atoskich, aby jej dzieci jak najczęściej odmawiały ten akatyst. Święty Dymitr Rostowski naucza: kto z niezachwianą wiarą wznosi modlitwy i prośby do Przenajświętszej Bogorodzicy, nigdy nie bywa zawiedziony, ale zawsze zostaje wysłuchany i wynagrodzony. Podążajmy więc, bracia i siostry, tą drogą ku Matce Bożej, wskazującej nam swego Syna, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby osiągnąć zbawienie i życie wieczne. Amen.
1: Drodzy bracia i siostry, umiłowani pielgrzymi, przyjaciele i dobroczyńcy monasteru Supraskiego, gromadzimy się dzisiaj w prawosławnym monasterze Zwiastowania Najświętszej Bogorodzicy w Supraślu, aby wspólnie przeżywać to święto ku czci supraskiej ikony Matki Bożej Chodegetri. Po wielu latach odbudowy monasteru przyszedł czas na podjęcie kolejnego ważnego dzieła zagospodarowania głównego dziedzińca monasterskiego i przestrzeni otaczającej cerkiew Zwiastowania Najświętszej Bogorodzicy. Po długotrwałych staraniach i uzyskaniu niezbędnych zezwoleń rozpoczęliśmy pracę. Pierwszym etapem było wykonanie kanalizacji deszczowej zabezpieczającej teren monasteru i jego zabytkowe budowle przed nadmiarem wody oraz wilgocią. W ramach tych prac pod powierzchnią dziedzińca ułożono około 200 metrów rur żelbetonowych, wykonano 14 studni i 15 wpustów odprowadzających wodę, a także około 200 metrów niezbędnych przyłączy. Dzisiaj większość tych prac już nie widzimy, ponieważ znajdują się pod ziemią. Stanowią one jednak konieczny fundament dalszego zagospodarowania dziedzińca. A przed nami kolejne etapy. Chcemy wykonać instalacje potrzebne do nawadniania terenów zielonych i oświetlenia dziedzińca, a następnie rozpocząć budowę głównej drogi procesyjnej wokół cerkwi wraz z niezbędnymi dojściami. Pragniemy również uporządkować przestrzeń przed dzwonnicą, tak aby cały dziedziniec stał się piękną i godną przestrzenią służącą pielgrzymom przez kolejne dziesięciolecia. Drodzy bracia i siostry, jest to wielkie i kosztowne przedsięwzięcie, którego monaster nie jest w stanie zrealizować wyłącznie własnymi siłami. Dlatego zwracamy się dzisiaj do was z serdeczną prośbą o wsparcie dalszych prac przy zagospodarowaniu monasterskiego dziedzińca. Prosimy, aby każdy na miarę swoich możliwości dołożył swoją cegiełkę do tego wspólnego dzieła. Historia monasteru Supraskiego pokazuje, że wielkie dzieła zawsze powstawały tutaj dzięki wierze i ofiarności wielu ludzi. Niech więc zagospodarowanie monasterskiego dziedzińca stanie się naszym wspólnym dziełem i darem naszego pokolenia dla supraskiej Chodegetri. Za każdą modlitwę, pomoc i złożoną ofiarę z całego serca dziękujemy. Spasi Gospodzi.
2: Rcem wsij od Cię duszy i od Ciego pomyślenia naszego rcem. Господи, Вседержителю Божий, Отец наш, молимся, услыши и помилуй.

0: Господина нашего, Высокопреосвященнейшего Иакова, архиепископа Белостокского и Гданьского, да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Господина нашего, блаженнейшего Саву, митрополита Варшавского и всея Польши, i gospodina wysokopreoświaszczenniejszego Georgia i episkopa, archiepiskopa Wrocławskiego i Szczecińskiego i gospodina naszego wysokopreoświaszczenniejszego Grigoria i archiepiskopa Bielskiego i gospodina naszego preoświaszczenniejszego Afanasia i episkopa Lodzińskiego i Poznańskiego i gospodina preoświaszczenniejszego Daniila i episkopa Tartuskiego i gospodina naszego preoświaszczenniejszego Andrzeja i episkopa Supraskiego i gospodina naszego preoświaszczenniejszego Pawła i episkopa Gajnowskiego i gospodina naszego preoświaszczenniejszego Warsonofia i episkopa Siemiakiewskiego, da pomianie Gospodź Bóg po carstwie i swoje, wsiegda mnie i prysno i w wieki wieków, świaszczenstwo, diakonstwo, monaszestwo i wieść czyn cerkowny, da pomianie Gospodź Bóg po carstwie i swoje, wsiegda mnie i prysno i w wieki

0: Cześć.
1: Twoja od Twoich, Ciebie przynoszę szczę o wszystkich.

Wierzyć się w wszystkie prawa, wierę skończawszy sobie.

zawodot mi

0: ваше, Господи, ви преклоните.
1: Благодарю, Господи,

Twoje, błogosławię się Cię, Gospodzie, świętej na Cię upowaję, jeszcze ja spać ludzi Twoje, błogosławię, dostojanie Twoje i spolnienie cerkwi Twoje, zachronienie świecie, lubiesz i blagolepie domu Twojego, Ty chciej was posławi, Boże, Syn Twoje, silnie stawi nas upowaję, jeszcze na Cię. Mir, miru Twoim daruj cerkwi Twoim świeszczanikom, wojnictwem, wsi ludzi Twoim, jako wsiakoj dnie blago. I wsiak dar sobie, że słyszę, jest chodzę Ciebie świętów i Ciebie sławy, błogodarnie pokonie nie posyłajem. Otcu i Synu i Świętomu Duchu, nie presno i wo wieki wieków.

0: Maria Matere, Świętych Sławnych i Wszechwalnych Apostol, Świętego Prepodobnego Uczennika Antonia Supraskiego, Świętych i Prawiednych Boga Otec, Jakima i Anny i Wszech Świętych, помилує ти спасет нас, як облак, і чоловіколюбець.
1: Амінь.

0: Drodzy bracia i siostry, nasze uroczystości ku czci Matki Bożej w jej ikonie supraskiej dobiegły końca, a trwały od wczoraj aż po ten moment. Wczoraj bowiem już, a nawet wcześniej, przedwczoraj, wyszły pielgrzymki, które szły na to miejsce, żeby wspólnie później modlić się. Przyszło kilka pielgrzymek i tradycyjnie jedna z pielgrzymek płynęła z Gródka kajakami do Supraśla, przypominając ten pierwszy moment wyznaczenia tego miejsca na budowę pierwszej cerkwi. Myślałem, że ta pielgrzymka w tym roku nie będzie możliwa do zrealizowania, pielgrzymka kajakowa, bo było mało wody w rzece. Ale jakoś Bóg sprawił, że ostatnie opady podniosły poziom i w tym roku również z Gródka przypłynęli do Supraśla po to, żeby czcić Matkę Bożą. Ja pragnę serdecznie wszystkim podziękować, bo kiedy jesteśmy razem, to ta nasza modlitwa jest inna. Wspólna modlitwa ma szczególną siłę i są też miejsca, do których podążamy, bo tam nam łatwiej się modlić. I myślę, że to miejsce, ten klasztor w Supraślu z wielowiekową tradycją też jest takim miejscem, gdzie nam dobrze być, gdzie nam łatwiej skupić się na modlitwie. Dlatego co roku przybywa tu wiele osób. Wczoraj wieczorem było dużo więcej. Praktycznie był zajęty ten wewnętrzny dziedziniec całkowicie. Wczoraj była niedziela, więc wszyscy chcieli wczoraj jeszcze tu być. Dzisiaj dużo osób musiało już pójść do pracy. Przewinęło się więc tu bardzo dużo osób i każdy wniósł tą swoją modlitwę za siebie, za swoich bliskich, za tych, którzy potrzebują duchowego wsparcia. A wiemy, że Bogu Rodzica jest tą najwyższą orędowniczką, która w szczególny sposób zanosi nasze modlitwy do naszego Zbawiciela, a swojego Syna. Syn bowiem w szczególny sposób wysłuchuje swojej Matki. To nawet jest zgodne z przykazaniami Bożymi, żeby czcić i szanować swoją Matkę, swoich rodziców. Dlatego odczuwamy w sercu, że kiedy prosimy Matkę Bożą o pomoc, tą pomoc bardzo szybko otrzymujemy. Ta pomoc potrzebna jest dla nas po to, żebyśmy znali cel naszego życia i sens naszego istnienia. Dziękuję obecnym biskupom, biskupowi Jerzemu, arcybiskupowi Jerzemu, arcybiskupowi Grzegorzowi, biskupowi Atanazemu, biskupowi naszemu drogiemu gościowi z zagranicy, biskupowi Danielowi, który przybył z Estonii i te dni i te święta był razem z nami. Dziękuję też biskupom Pawłowi, Warsonofiuszowi i temu, który jest tu na miejscu, biskupowi Andrzejowi, który organizował uroczystości. Chcę też serdecznie podziękować przedstawicielom władz. Ja już nie będę wymieniał, ponieważ biskup Andrzej witał na początku. I ja myślę, że są Państwo tutaj nie tylko jako przedstawiciele władz i różnych instytucji, ale jesteście też prywatnie, bo ten czas, który byliście tutaj, też poświęciliście dla modlitwy. Niektórzy mówią, te nasze uroczystości są długie, no ale to chyba też nie jest złe, dlatego że mamy więcej czasu na refleksję, a przecież tego nam bardzo często brakuje, jesteśmy tak zabiegani. Dlatego serdecznie Wam wszystkim dziękuję za obecność i za reprezentowanie Waszych instytucji. Bardzo serdecznie dziękuję braci monasteru. Wiem, że to święto jest też trudnym dla nich okresem, bo praktycznie nie śpią, muszą wszystko zabezpieczyć i przygotować. Dlatego w szczególny sposób pozdrawiam brać zakonną tego klasztoru i dziękuję. Pozdrawiam też wszystkich wiernych. A jeszcze wcześniej o duchowieństwie bym zapomniał. Dziękuję duchowieństwu, które i to towarzyszyło wiernym w pielgrzymkach, duchownym, którzy byli obecni wczoraj i podczas nocnych liturgii i są obecni teraz. Dziękuję Wam za trud, wysiłek też wysłuchiwania spowiedzi i ten trud wspólnej modlitwy. Dziękuję już na koniec wszystkim, którzy przybyli, żeby wspólnie wznosić nasze modlitwy i żeby wspólnie wychwalać Najświętszą Bogu Rodzicę. Biskup Andrzej w tym roku wytypował dwie osoby do odznaczenia. Są to dwie panie. I jeszcze pamiętam, jak to były młode dziewczynki, które chodziły na religię, później pomagały starszym paniom, które przychodziły i wspierały nas na kuchni, a teraz, jak się okazuje, przejęły chorągiewkę tych pań, które już odeszły z tego świata i teraz one pomagają i są i służą z pełnym oddaniem dla tego miejsca. Przed tym, jak protodiakon odczyta decyzję, proszę biskupa Andrzeja o przedstawienie, krótkie przedstawienie sylwetek tych dwóch pań.
1: Dzisiejsi oznaczeni to Dorota Rakowska, przewodnicząca Siestryczestwa i skarbnik Siestryczestwa Marta Kościuk. Te osoby zostają odznaczone w imieniu całego Siestryczestwa, wszystkich pań, które wspomagają tutaj i monaster, i parafię przymonasterską, bo prac jest, jak już wspomniał ekscelencja, bardzo dużo. Pomagają w pomocy przy przygotowaniu posiłków dla pielgrzymów, którzy przybywają do monasteru. Już zapewne wiecie, że co roku organizowane, w szczególności w okresie jesiennym, ale także zimowym, są supraskie środy, są to cykliczne spotkania w każdą środę po akatyście. I podczas tych spotkań nie obeszłoby się bez pomocy również pań z Siestryczestwa, które przygotują zawsze herbatę, posiłek, organizują wszelkiego rodzaju dobroczynne akcje, kiermasze, pikniki rodzinne i to wszystko nie bylibyśmy w stanie zorganizować, gdyby nie pomoc naszych pań zrzeszonych wokół Siestryczestwa. Także symbolicznie chcielibyśmy wytypować właśnie te dwie osoby, które są odpowiedzialne za przewodniczenie wszystkim paniom Siestryczestwa, za podejście i odebranie medali w świętej Marii Magdaleny.
2: W imieniu świętego Soboru Biskupów Świętego Polskiego Autokafalicznego Kościoła Prawosławnego nadaję niniejszym. Orden Świętej Równej Apostołów. przewodniczący Świętego Soboru, Sała, prawosławny metropolita warszawski i całej Polski.
0: Axios!
3: Axios!
2: Taki sam order otrzymuje pani Marta Kościół.

0: wiem, że chcą zabrać także głos przedstawiciele. No nie przedstawiciele, sam pan marszałek. Prosimy bardzo.
1: Ekscelencjo, księże biskupie, księża biskupi, pani rektor, panowie burmistrzowie, ale przede wszystkim drodzy pątnicy i pielgrzymi. Z okazji święta Supraskiej Ikony Matki Bożej chciałbym przekazać wam wyrazy największego szacunku oraz życzenia pokoju, nadziei i Bożego błogosławieństwa. Monaster, w którym znajdujemy się, jest jednym z głównych centrów duchowych i jednym z najważniejszych zabytków województwa podlaskiego. Jego historia, wpleciona w historię naszego regionu, jest dowodem na wytrwałość i siły wiary prawosławnej. Dzisiaj w homilii słyszeliśmy, że mija 1400 lat od powstania Chrystu ku czci Bogu Rodzicy. To pokazuje, że dzisiejsza modlitwa jest szczególnie ważna i potrzebna. Dziękując za doświadczenie dzisiejszej modlitwy, chciałbym razem z Igorem Łukaszukiem, który jest przewodniczącym Sejmikowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. To jest ta komisja, która dba o ten największy szacunek do każdego, bez względu na wiarę, narodowość czy wyznanie bądź religię, przekazać na ręce księdza biskupa krzyż, aby upiększał te wspaniałe liturgie, które są sprawowane w monastyrze w Supraślu. Bardzo dziękuję.
0: Ja myślę, że tutaj nie patrzymy na wyznanie, bo monaster jest zawsze otwarty dla wszystkich i każdy, kto przychodzi, wchodzi i zanosi swoje modlitwy, bo przecież Bogu Rodzica jest matką nas wszystkich. A do kiedy błagamy jej Syna o łaski, to uważamy się wszyscy, że jesteśmy Jego dziećmi. Dlatego dzisiaj też, kiedy stoimy razem, nikt nie odczuwamy tej różnicy. Stoimy, żeby zanieść swoje, każdy prywatne, ale wspólnie swoje modlitwy do Boga. Dziękuję bardzo, panie marszałku, i dziękuję za to, że pamiętacie, że jest to bardzo ważne miejsce historycznie i wspieracie i finansowo, i swoimi działaniami. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
2: Ekscelencjo, ordynariuszu, chcielibyśmy serdecznie podziękować za wasze dzisiejsze modlitwy. Jak już wspomnieliśmy, ten monaster jest dla was bardzo bliski sercu. Ta świątynia Bogorodzicy, zwiastowanie Przenajświętszej Bogorodzicy, w której sprawowane są nabożeństwa, ale w każdą środę również sprawowany jest śpiewany akatyst do Hodegetrii, Przenajświętszej Bogorodzicy, przed jej cudowną ikoną. I przybywają na to nabożeństwo rzesze pielgrzymów, wiernych. Jest to szczególny akatyst, jak już wspomnieliśmy. Ten akatyst znajduje się na freskach świątyni. Jest to szczególny fresk, który nie jest tak często powtarzany w naszych polskich świątyniach, dlatego w sposób szczególny wieńczy z świątynią centralną katoliką naszego monasteru. A to z racji tego dzisiejszy jest dzień szczególny, dlatego że wspominamy te 1400 lat od uroczystego odśpiewania. Tak jak kiedyś w cerkwi we Blacherny na murach Konstantynopola waleczna hetmanka Tipermarcho Stratygota, zbranna wojewoda, uratowała miasto przed klęską. Tak samo i dzisiaj ratuje wszystkich nas, którzy kierujemy do niej swoje modlitwy od tych wrogów niewidzialnych. I dlatego dzisiejsze święto ma szczególny wymiar, dlatego w sposób szczególnie dziękujemy wam, ekscelencjo, za to, że przewodniczyliście dzisiejszym nabożeństwom pod nieobecność, nieodżałowaną nieobecność naszego metropolity, który nie mógł przybyć do nas ze względu na stan zdrowia. Prosimy o dalsze wasze wsparcie, dalszą waszą troskę za braci, ojców naszego monasteru i o wasze arcypasterskie modlitwy i spolaeci Despota.

0: Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Za nami retransmisja dzisiejszej głównej boskiej liturgii z Supraskiego Monasteru. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. Nabożeństwu przewodniczyli hierarchowie naszej cerkwi, a Supraski Monaster wypełnił się dziś rzeszą wiernych, pragnących pomodlić się przed Supraską ikoną Bogu Rodzicy. Już punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszego wydania wiadomości, w których to mowa o różnych pielgrzymkach na Świętą Górę Grabarkę.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś poniedziałek, 10 sierpnia według nowego stylu i 28 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej w jej supraskiej ikonie, a także świętego Ignacego Jabłeczyńskiego, świętego Nikanora, świętego Prochora, świętego Tymona i świętego Parmenasa. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o pielgrzymce rowerowej na Świętą Górę Grabarkę, a także o autokarowej pielgrzymce także na Świętą Górę Grabarkę. Z błogosławieństwa Jego Eminencji wielce błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski, a także Jego Ekscelencji najprzywilejniejszego Abla arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego, w dniach od 15 do 17 sierpnia odbędzie się 13. pielgrzymka rowerowa z Warszawy na Świętą Górę Grabarkę. Pielgrzymka przebiegać będzie na trasie Warszawa, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Narojki i Święta Góra Grabarka. Pielgrzymi pokonywać będą średnio od 60 do 80 km dziennie. Program obejmuje codzienne nabożeństwa, w tym świętą liturgię polową oraz wspólny przejazd pielgrzymkowy na rowerach, zakończony wejściem na Świętą Górę Grabarkę, obejściem cerkwi oraz wspólnym postawieniem krzyży. Organizatorem pielgrzymki są wolontariusze pod patronatem parafii Świętej Sofii Mądrości Bożej w Warszawie. Zapisy trwają do 15 sierpnia. W sprawach organizacyjnych organizatorzy proszą o kontakt mailowy rowerowypielgrzym@gmail.com.

Duchowieństwo Cerkiewne Świętego Spirydona z Tramituntu serdecznie zaprasza na autokarową pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę 18 sierpnia na uroczystości Święta Przemienienia Pańskiego. Trasa autokaru będzie wiodła przez Dąbrowę Białostocką, Jaczno, Nowy Dwór, Kuźnicę, Sokółka i Krynki. O godzinie 12 wyjazd z placu przy cerkwi w Dąbrowie Białostockiej, około godziny 14:45 przyjazd na Świętą Górę Grabarkę i uczestnictwo w nabożeństwach, w całonocnym czuwaniu o godzinie 18, w panachidzie o godzinie 23 i pierwszej boskiej liturgii o godzinie 1. Powrót do Sokółki planowany jest na godzinę około 3. Zapisy do 12 sierpnia pod numerem telefonu 515 194 006 515 194 006.

Za nami powtórka dzisiejszego wydania wiadomości. W ten sposób rozpoczęliśmy ostatnią godzinę tego poniedziałkowego programu. Po przerwie wysłuchamy najnowszego odcinka audycji profilaktycznej.

0: Dom powinien być miejscem bezpieczeństwa, spokoju i wzajemnego szacunku. Niestety dla wielu osób staje się przestrzenią lęku, cierpienia i samotności, a przemoc, która się w nim pojawia, często przez długi czas pozostaje niezauważona. Warto więc wiedzieć, jak rozpoznać takie zachowania, jak reagować, kiedy dotyczą nas samych lub bliskich nam osób. O tym, czym jest przemoc domowa, dlaczego tak trudno o niej mówić i gdzie można szukać pomocy, opowiemy w naszej dzisiejszej audycji profilaktycznej. Program przygotowała Katarzyna Waśkowska. Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
1: Przemoc domowa nie zawsze oznacza przemoc fizyczną. Często ma charakter psychiczny, a w wielu rodzinach towarzyszy jej również problem uzależnienia. Jak rozpoznać pierwsze sygnały przemocy i dlaczego tak ważna jest szybka reakcja? O tym rozmawiam dziś z panią psycholog i psychoterapeutką Grażyną Karpiuk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Na początek powiedzmy sobie, czym właściwie jest przemoc domowa i jakie formy może przyjmować.
2: Przemoc domowa jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste. I przemoc może być i fizyczna, psychiczna, seksualna i ekonomiczna. Przemoc również, możemy powiedzieć, że jest wzbudzanie poczucia winy, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, oskarżenie, oczernianie, ciągły niepokój, poniżanie, lekceważenie. Teraz jak w domu występuje przemoc, obojętnie jaka, to w tym domu coś dzieje się nie tak. Zazwyczaj jest to uzależnienie. Psychologii nie ma 100%, że na pewno uzależnienie, albo na pewno uzależnienie do alkoholu albo narkotyków. Uzależnienie od alkoholu to przewlekła choroba, w której dominują psychiczny i fizyczny przymus picia. Osoby uzależnione tracą kontrolę nad ilością wypitego alkoholu i swoje życie koncentrują wokół picia. Przed sekundą powiedziałam, że uzależnienie jest to choroba. Gdybyśmy siedzieli w auli na niby, jest mnóstwo ludzi i pytam, czy ktoś z Państwa chce być chory? Nikt nie chce być chory. Każda choroba bez leczenia nie zatrzymuje się, nie cofa się, tylko idzie do przodu. Jak spytamy znowu ludzi siedzących w auli, co robią, jak się stresują, denerwują, wkurzają, ktoś mówi, jeżdżę na rowerze, chodzę na siłownię, chodzę na basen, a ktoś mówi, piję alkohol. Pytam, czy pomaga? Mówi, tak, pomaga. Jak pacjent jest chory, diagnozujemy pacjenta na podstawie objawów. W ogóle jak jesteśmy chorzy, diagnozujemy się, lekarz diagnozuje objawy. Psychiatra, psychoterapeuta diagnozuje uzależnienie na podstawie objawów głód alkoholowy, zespół abstynencyjny, utrata kontroli, czyli nie kontroluje tego picia. Tolerancja, na początku pije mniej, później coraz więcej. Koncentracja, myśl o piciu, kiedy skończę pracę, żeby kupić, schować. Picie pomimo szkód. Często tłumaczę dla pacjentów, jak idziemy samochodem i wjedziemy w dziurę w jezdni, to drugi raz, jak idziemy tą samą drogą, mijamy tą dziurę. Osoba uzależniona pomimo szkód dalej pije, pomimo że jego bliscy, kochani płaczą, cierpią. Często pacjenci mówią, że wie pani co, jak oszukuję bliskich, to bardzo mnie to boli, ale oszukuję siebie, to jeszcze boli bardziej mnie. Młodzież przychodząca do mnie do szkoły często pyta, no jak to jest, że mój tata się uzależnił albo mama, a inni nie. Tłumaczy, że o tym decydują trzy czynniki. Biologiczny, psychologiczny i środowiskowy. Co to znaczy? Biologiczny, czy mam predyspozycję? Predyspozycję, bo wszystko bierzemy z domu rodzinnego. Modelujemy zachowania w domu rodzinnym. I jak jestem DDA, to mam predyspozycję. Czynnik psychologiczny, jak radzę sobie z emocjami. Co to znaczy? Czy ze stresem, jak się jestem zdenerwowany, czuję lęk, czuję smutek. Jak się nauczyłem w domu, no to umiem. Czynnik środowiskowy, jak przyjaźnię się z osobami, które piją albo ćpają, zazwyczaj ja też, ale psychologii nie ma 100%. Inni odchodzą, a inni razem piją albo ćpają, albo jedno i drugie. Przed sekundą wspomniałam DDA. DDA to są dorosłe dzieci alkoholików. I te dzieci alkoholików DDA pełnią rolę. Ktoś jest bohaterem. Bohater to jest takie dziecko, które trzyma rękę na pulsie, żeby nic się nie stało. Żeby dopilnować ojca pijanego, żeby mama była zadowolona. Jaka w ogóle przyjdzie mama? Jaki będzie miał humor, nastrój? Maskotka to jest drugie DDA, gdzie zabawia ojca, żeby ojciec nie robił awantury, kładzie go spać, pilnuje. Dziecko niewidzialne siedzi w swoim pokoju, ale na uszach ma słuchawki i niby nie słyszy, ale drzwi są nie są zamknięte, tylko otwarte i żeby słyszeć mniej więcej, co dzieje się w domu, jak będzie awantura, to wyskoczy. Kozioł ofiarny to jest dziecko, które wszystko na niego spada, pomimo że on nic nie zrobił, ale on obrywa, ja mówię brzydko, bęcki. Każde z tych, przepraszam, zaburzeń jest złe. Każde dziecko DDA powinno iść na terapię, żeby pozbyć się tego w dorosłym życiu, żeby nie być bohaterem, maskotką, dzieckiem niewidzialnym czy kozłem ofiarnym. Każda osoba uzależniona jest w mechanizmach. I pierwszy mechanizm to mechanizm iluzji i zaprzeczeń. Co to znaczy? Czyli osoba uzależniona zaprzecza, że jest pijana. Dawno temu pracowałam wiele lat w poradni, prowadziłam grupy pacjentów uzależnionych i współuzależnionych. Często pacjenci uzależnieni mówili tak na grupie, wie pani co, piję, a moja żona

drugie pół z lodówki i 5 następnych schowanych na przykład. I żona mówi, ale jesteś pijany. No nie jestem pijany od jednego piwa. Często pacjentki, albo bardzo często współuzależnione, gdzie mieszkali z mężami, partnerami uzależnionymi, mówili, że ale wie pani co, jestem chora psychicznie. Ale jak to jest pani chora psychicznie? Bo mąż mówił tak milion razy. Jak mówiłam, że jest pijany, on mówił, że nie jest pijany. No i właśnie. Zaprzeczanie to minimalizowanie mechanizm iluś zaprzeczeń. Zaprzeczam, minimalizuję po to, żeby żona nie wysłała mnie na terapię. Racjonalizuję, wypiłem, bo szef w pracy miał imieniny, u kolegi się urodziło dziecko. No i obwinianie. Obwinianie polega na, że gdybyś była inna, to ja bym nie pił. Gdybyś inaczej się ubierała, malowała tak jak sąsiadka i często kobiety mówią, wie pani co, gdybym była inna, to mój mąż by nie pił. Ale ja mówię, co to znaczy inna? Ma pani pieniądze na kupno sukienki, iść do kosmetyczki? No nie mam. Koloryzowanie, myślenie życzeniowe, oszukiwanie rodziny, gdy jak w końcu będę miał pracę albo lepszą pracę, to kupię to czy coś innego. Następny mechanizm jest regulacji uczuć. Na początku mówiłam, że wszystko bierzemy z domu rodzinnego i modelujemy wszystkie zachowania z domu rodzinnego. Jak nauczyłam się, jak reagować na uczucia, jak się denerwuję, stresuję, czuję lęk, no to umiem. A jak się nie nauczyłam, bo jestem DDA, nikt mnie nie nauczył, to jak się stresuje, bo się stresujemy, denerwujemy, no to piję. Nie radzę sobie z emocjami. Często jak do mnie do gabinetu przychodzą dzieci, pytają, jak to jest, proszę panią, że mój tata, który pije teraz, mówi, kiedyś jak byłem w twoim wieku, miałem same piątki. Pytam, ale miał same piątki? Tak, miał same piątki. Ale czemu teraz nie mówi, że pije. No nie chcę mówić, że pije, tylko mówię, że mam miał same piątki. Na tym polega mechanizm rozproszonego, rozwojonego ja. Myślę, jak kiedyś było fajnie, a teraz no, nie jest fajnie, nie chcę o tym myśleć. Tłumaczę też dla młodzieży w szkole, że są fazy. Jak to jeden młodzież mówi, jeden pije codziennie, drugi, a mój tata tylko w weekendy. I tłumaczę, że są fazy uzależnienia. 4. Wstępna, ostrzegawcza, krytyczna i chroniczna. Wstępna to, gdzie młodzież chodzi na imprezy, pije dla towarzystwa, lepiej się bawię, lepiej rozmawia. Ostrzegawcza, każdy z państwa rozpozna fazę ostrzegawczą, gdzie dana osoba inicjuje kolejki na imprezie, nie kontroluje swego picia. To jest faza ostrzegawcza, później krytyczna i chroniczna. Przed sekundą wspomniałam współuzależnienie, czyli kobiety, gdzie mieszkają z mężami, z partnerami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków i nie tylko. Są współuzależnione. I często jak jestem w szkole na godzinie wychowawczą, tłumaczę jak funkcjonują rodziny. Nie lubię tego używać, ale zdrowe rodziny tam, gdzie nie ma alkoholu i z rodziny tam, gdzie jest alkohol, dysfunkcyjne. No zdrowe rodziny, czyli dziecko, nie martwi się, jaki dzisiaj będzie tata. Nie czuję lęku, nie boję się, idę do domu. Mogę przeprowadzić koleżankę do domu, o której chcę godzinie, bo nie boję się, że tata albo mama będzie pijany. Tam, gdzie jest dysfunkcja, tam, gdzie ktoś pije albo oboje rodziców piją, każde dziecko czuje codziennie lęk, smutek, niepokój, poczucie winy, wstyd, codziennie. No, ale kobiety współzależnione, podobnie jak dzieci DDA, też czują codziennie wstyd, poczucie winy, przeze mnie on pije, co mogę zrobić, żeby on nie pił. I pytam często w szkole, no jak wam jest, jak jest zdrowa rodzina, a jak jest rodzina dysfunkcyjna. W zależności od klasy jedni się odzywają, drudzy się mniej odzywają. Też jedno zdanie jeszcze powiem o DDD. DDD to polega na tym, że nie ma uzależnienia, ale jest dysfunkcja. Co to znaczy? Miałam pacjenta, bo pacjent skończył terapię.

0: przyszedł do mnie, mówi, wie pani co, mój tata jest na wysokim stanowisku, ale od zawsze mówią, że jestem śmieciem. Pytam, co mama na to? Mama nigdy się nie odzywała. Czułem się jak śmieć. Pacjent mówi, czułem, że jestem śmieciem. Dołączyłem do kolegów, którzy ćpali, pili i ja też. Przyszedł do mnie i przed obroną pracy magisterskiej i mówi, ale ja tej pracy magisterskiej nie obronię. Pytam, ale pan sam tą pracę pisał? Tak, sam pisałem. To pan obroni. Przychodzi po obronie, obronił. Później poszedł na staż, ale ja tego stażu nie skończę. No czemu pan nie skończy? No na pewno mój kolega jest lepszy ode mnie. Pacjent skończył staż, szefowa przyjęła mego pacjenta. Po roku w terapii miał pracę domową, zajść do domu, bo nie mieszkał z rodzicami. Spytać o tatę, dlaczego od zawsze mówił na niego, że on jest śmieciem. Tata do niego mówi, ale synku, ale to jest źle. On mówi, to jest okropne, tata. Ale mój tata kiedyś mnie bił, ganiał naokoło domu i wyrósł... No bo mam wysokie stanowisko, a ja mówiłem na ciebie śmieć, żebyś nie był śmieciem. No to nie jest tak do końca.
1: Czy dzieci i młodzież zawsze potrafią rozpoznać, że to, czego doświadczają w domu, jest przemocą?
0: Tak, zawsze, ale często usprawiedliwiają swoich rodziców. Podobnie jak osoby współzależnione usprawiedliwiają swoich mężów, którzy piją albo ćpają. Gdybym była inna, to on by mnie nie stuknął, to on by mnie nie obzywał. Tak mówiłam, że jest przemoc fizyczna, popychanie, bicie i psychiczna, tak obrażanie. Tak mówiłam, że ojciec na mego pacjenta mówił przez całe życie śmieć, a dzieci mówią, zasłużyłam sobie na to. Pamiętam, przyszła do mnie dziewczynka w tamtym roku przed maturą i mówi, wie pani co, chciałabym porozmawiać na temat stresu, bo zbliża się matura. Ja mówię, a jak jest u ciebie w domu? No jest fajnie, ale jak jest fajnie? Jaki ma stosunek tata do ciebie? W ogóle zawsze pytam, czy ktoś pije, nadużywa alkoholu. Nie, nikt nie pije, nikt nie bierze narkotyków, jest okej. A jakie masz relacje z tatą? No okropne. Co to znaczy okropne? Bo wie pani co, jak niosę jej lataty kawę, to zawsze wyleje i zawsze mnie obzywa. A jak sprzątam, to obzywa, że nic ze mnie nie będzie, bo za długo sprzątam. Czyli to, co mówiłam na początku, wszystko bierzemy z domu rodzinnego. Pomimo, że nie ma w domu alkoholu, czyli te rodziny DDD, nie ma narkotyków, ale moja uczennica bała się codziennie iść do domu. Co dzisiaj będzie? Tata nie pił, mama też nie piła.
1: Jakie sygnały mogą świadczyć o tym, że uczeń doświadcza przemocy domowej?
0: Zazwyczaj przychodzą do mnie, mówią uczniowie rzadko, że mama, tata mnie bije. Mówią, że rodzice mówią na mnie, że pójdę, mam słabe oceny, pójdę rowy kopać. Często rodzice obzywają dzieci, że jesteś downem i tak dalej, i tak dalej. I często też dzieci mówią, zasłużyłam sobie na to, bo na przykład mam słabe oceny. Rodzice chcą, żebym na przykład poszła na medycynę, na architekturę, na prawo, chodzę na korki, tyle pieniędzy wydaję. I mówią, że nie są ze mnie zadowoleni. To jest przemoc.
1: Jak przemoc domowa wpływa na funkcjonowanie dziecka w szkole, na naukę, relacje z rówieśnikami czy zachowanie?
0: Jak jest przemoc w domu, dziecko jest wycofane. Często jak idę, jestem na korytarzu, jest przerwa, widzę, że dana osoba płacze, jest smutna, jest skupiona na telefonie, podchodzę i pytam, co słychać. Czy chcesz porozmawiać? Albo zapraszam do gabinetu. Często przychodzą, pamiętam parę lat temu, to uczniowie mówili, ja przyjdę do pani, ale jak będzie lekcja, żeby nikt nie widział. Teraz obecnie jest na przerwie, drzwi są otwarte, przychodzą do gabinetu, pomimo, że ktoś siedzi, jeden drugiego się nie wstydzi. Często rozmawiam z rodzicami na ten temat, często mamy mówią, nie radzę sobie. Często latarza młodzieży tłumaczy, że rodzice stawiają taką półkę dla dzieci swoich, czyli swoje oczekiwania. Mi nie wyszło być lekarzem, prawnikiem, chciałabym bardzo, żeby moje dziecko było. A to dziecko, czyli rodzic nie pyta dziecka, co ono naprawdę chce, tak? Czy chcesz być lekarzem, czy chcesz być prawnikiem, iść na architekturę i tak dalej. One wcale nie chce. Pamiętam ucznia, który przychodził do mnie prawie codziennie, mówi, ja będę wymiotową, bo rodzice chcą iść, żebym szedł na medycynę, a ja w ogóle nie chcę iść na medycynę. I wydają tyle pieniędzy na chemię, na biologię i tak dalej. Dziecko potrzebuje wsparcia i potrzebuje, żeby ktoś potwierdził, że one ma rację. I teraz jak stawiają rodzice półkę nad tym dzieckiem, że swoje oczekiwania przelewają na dziecko, to często jak nie spełnia oczekiwań dziecko, to rodzice zabierają to, co ich córka, czyli nie masz prawa pójść w weekend spotkać się ze swoimi znajomymi, nie pójdziesz na pizzę, nie czytaj książki, czytaj biologię albo chemię. Teraz jak zabierają mi to, co ja bardzo kocham, to dziecko ma epizody depresyjne. Nie chce się iść do szkoły, płacze. I rodzic mówi do mnie, ale wie pani co się dzieje? Tyle pieniędzy wydałam na korepetycje, a ona się nadal źle się uczy, nie chce chodzić do szkoły. No to właśnie, jak 2 tygodnie utrzymują się objawy, tak, jeśli chodzi o epizody depresyjne, to o czymś to świadczy. Często rodzice nie wiedzą, często nauczyciele nie zdają sobie sprawy. Ale jak to? Wczoraj funkcjonował dobrze albo tydzień temu, a teraz jest coś nie tak.
1: A z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się uczniowie, którzy doświadczają trudnej sytuacji rodzinnej?
0: Najczęściej, że rodzice piją. Najczęściej, że tata pije. Mama pije, tak? Mama wygania z domu. Mama nie chce, żebym teraz miałam uczennicę, że uczennica mieszkała u swojej koleżanki. Nie radzą sobie z tym. Często mówię, że dziecko, przepraszam, że brzydko mówię, nie ma wpływu na relacje rodziców. Często uczniowie mówią, wie pani co, mówiła milion razy dla mamy, żeby się mama rozwiodła z tatą, ale się nie rozwodzi. No, tłumaczy, że mama kocha tatę, ale czemu kocha, albo jak to kocha, jak on pije? No, kocha. Często kobiety, jak przychodzą mamy do mnie do gabinetu, mówią, wie pani co, ale kiedyś był on inny. Tak, to jest prawda. Kiedyś był inny, był w innej fazie uzależnienia, kiedyś mniej pił, teraz więcej pije. I kobiety myślą współzależnione, że jak będę lepiej sprzątała, gotowała, no to on przestanie pić. No teraz jak jestem chora, jak tłumaczę też na przykład w szkole albo dla mam, jak jestem chora, obojętnie na co, na zapalenie płuc, to nie przez kogoś. Nie mogę powiedzieć, że zachorowałam na zapalenie płuc przez córkę, przez męża. Co chorowałam, bo jestem nieodporna. Osoby uzależnione są chorzy, ale bo są nieodporni. I pomimo, że kobieta, żona będzie lepiej gotowała, sprzątała, on dalej będzie uzależniony, będzie chory. I dzieci nie mają wpływu na uzależnienie taty i dzieci nie mają wpływu, że mama mieszka z alkoholikiem, z tata, który pije albo ćpa, albo jedno i drugo, i pije, i ćpa, albo i uzależniona od hazardu.
1: Co powinien zrobić uczeń, który doświadcza przemocy, ale boi się o tym powiedzieć?
0: Ci, co przychodzą do gabinetu, to mam taką wiedzę, a ci, co nie przychodzą, to nie mam takiej wiedzy. Niekiedy właśnie mówiłam, że podchodzę i pytam, a niekiedy uczniowie odpowiadają, ale u mnie jest wszystko w porządku. Wcale nie jest wszystko w porządku, ale powiedział, że jest u mnie wszystko w porządku. Można założyć niebieską kartę. Jest niebieska linia, gdzie można zadzwonić o pomoc, daje numer telefonu. Są różne poradnie czy na włókienniczej, tak, interwencji kryzysowej, gdzie można uzyskać pomoc, gdzie uczniów kieruję też na terapię, gdzie dzwonię do koleżanek, żeby pozyskać miejsce szybciej. Dużym problemem jest, że młodzież nie ma pieniędzy albo rodzice nie mają pieniędzy na terapię.
1: A jak mogą zareagować koledzy lub koleżanki, którzy podejrzewają, że ich znajomy doświadcza przemocy w domu?
0: Zdarza się mi bardzo często w szkole, że koleżanka przeprowadza koleżankę, mówi, ale ona godzinę temu płakała, bo pokłóciła się z mamą, bo tata pije. Albo pokłóciła się z mamą, bo mama pije. Albo bo jego rodziców pije. Co ma teraz robić? Zazwyczaj przychodzą koleżanki. Koleżanka przeprowadza koleżankę, albo chłopak przychodzi sam. Chłopak zazwyczaj, uczeń przychodzi sam, bez kolegi.
1: Jaką rolę odgrywa psycholog szkolny w pomaganiu uczniom znajdującym się w takiej sytuacji?
0: Psycholog jest w szkole jak koło ratunkowe na morzu. Ja niestety nie umiem pływać. Bez koła utonęłabym. Więc psycholog jest tym kołem ratunkowym, gdzie pomaga, wspiera, dzwoni, żeby uzyskać pomoc. No właśnie jest tym kołem ratunkowym. Otrzymuje uczeń fachową pomoc, wsparcie od psychologa.
1: A czy taka rozmowa z psychologiem szkolnym jest poufna? Jak wyglądają pierwsze spotkania i czego uczeń może się spodziewać?
0: Tak, oczywiście jest to rozmowa poufna. Mówię zawsze, że jesteśmy w gabinecie, to co rozmawiamy zostaje na tu i teraz. Nikogo nie będę informowała i nigdy nie informuję. Pytam, jak jest taka potrzeba, czy mogę, w jaki sposób mogę pomóc. Czy mogę poprosić mamę, porozmawiać z mamą, wytłumaczyć, na czym polega współzależnienie na przykład. Jeśli uczeń wyraża zgodę, tak. Jeśli nie wyraża zgody, pracuję tylko z uczniem.
1: Jak szkoła współpracuje z rodzicami i innymi instytucjami, gdy pojawia się podejrzenie przemocy wobec dziecka?
0: To ja jestem w pierwszym kontakcie, to ja informuję dyrekcję, że jest taka przemoc w danej rodzinie, u danego ucznia. I dzwonimy na przykład ja dzwonię do swoich koleżanek, do nawłókienniczą, do interwencji, do etapu. Na wesoło jest też poradnia, Eureka, gdzie pomagają. Inne są poradnie, też dzwonię do swoich koleżanek i udzielamy pomocy, wsparcie i finansową, i psychologiczną.
1: I ostatnie już pytanie na dziś. Czy można zapobiegać przemocy domowej? Jaką rolę odgrywa w tym edukacja i rozmowa z dziećmi?
0: Oczywiście, że można, jeśli będziemy mieć wiedzę, tak? Tylko z tym, że to mówiłam na początku, że dziecko nie ma wpływu, tak? Na małżeństwo mamy taty. Często dziecko mówi, nie zgadzam się z tym, nie chciałbym, żeby w domu była zmiana, chcę się czuć bezpiecznie, boję się wracać do domu. No ale zazwyczaj mamy liczą, że się poprawi. My terapeuci mówimy, że po długim piciu taty następuje miodowy miesiąc. Nie trwa to miesiąc, parę dni, że tata nie pije. Jak pytam DDA, jak zdarza się, że tata nie pije dwa tygodnie, miesiąc, czy mówisz dla taty, że jest super, że nie pije? No nie, absolutnie. A czemu nie? Nie, bo boję się, że jak wspomnę, że nie piję, to zacznie znowu pić. Czyli każda rodzina, ta dysfunkcyjna, jest zaburzona. Czyli dzieci pełnią jakąś rolę i to jest zaburzenie. Ale kobieta, która mieszka z osobą uzależnioną, jest współuzależniona. Sama nazwa, jestem współuzależniona. I jestem zaburzona też w tym i powinna mieć na terapii.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie.
1: A ja raz jeszcze przypomnę, że moim gościem była pani Grażyna Karpiuk, psycholog i psychoterapeutka. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.

Za nami audycja profilaktyczna przygotowana przez Katarzynę Waśkowską. Kolejny, najnowszy odcinek z tego cyklu już za tydzień w poniedziałek. A tymczasem na naszych zegarach zbliża się już godzina 21. To znak, że nasz czas antenowy się już kończy. Po przerwie zakończenie audycji i modlitwy wieczorne.